kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie? Do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Hoşçakalın.

Mam kiełski światy. Iszłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię byczuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witry.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisky oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od spekę i zliwy, guzeriami do góry, kołosią doliną.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Łościu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Gdzież twoja zeleń jest, bratczyku? Gdzież się podziła? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała? Gdzież twoje kryła, bratczyku? Gdzież twoje kryła? Tołdy iszczy w dobie kremenia kresanego, wsim po drodze było. Dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jarjat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Ciao robovolice, ciao, sugie, pagliara, oppa! Oh!

Hej, witam Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali M.
2: Azbuku.
1: A jak auto?
3: B. Jak bukov.
4: V. Jak vatra. H. Jak hora.
3: G. Jak gazda. D. Jak dora.
5: E. Jak ekran. J. Jak jeleń.
0: Ż. Jak żeto. Z. Jak zelin.
4: I. Jak igła. I. Czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E. Je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. No i oczywiście przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Wieczór na Czarnogórii. Czudny wieczór w Karpatach. Powonnist spalenoho na uchlach wysuszenoho zila, rozmarynu, czornoklenka, rozchidnyka, czombru i żasmynu stelit się z dymom nad kurnyma chyżamy seła. Tyszyna. Lem z lisa dolitujut od hołosy sokr. Chwylamy zalituje z gorganił brechania owczarskich psił albo tremtiaczy hołos trębity. Sidyłjem w naszej zachorodzi ciłej zatoplenej w zwukach. To zwuky hoboi, dykistiu napełnenoj i sołodżawą zakraszeny. To hołos etelk z czardaszową melodyją. Czymże je piśnia, kietne od duszy płynę? Podla kanoniu złożona aryja je zopriłym tworom neprosiakajuczym do życia. Ale piśnia, kotra jak wiazneny i newilnyk wyrywat się z kajdanił i w połnoty swojej płynę z duszy. Taka piśnia to prawdywa perła, wozlublena dityna przyrody. Każdego weczera słuchał jem toj piśni. Zyszło już paru dny. Etelka do cna się zminyła. Stała się barże iszczy neprystupna, skryta. Rytko stryczał jem jej oczy, aż coraz barże czułem, że głupsze i głupsze wtichat mia lubą. Wyhorił jem nepewnistiu, a nepewnist w se najbarże muczyt. Ale toho pamiatnoho weczera trafiło się aż tosy, szto lechło na ciłe moje życia. Melodyja czardasza wtychała. Wydił jem, jak etelka iszła hori carynom. Prymi, pit derewom, sidył łautar, kropczenko. Operszy się jednym ramenom w drugiej ruci, obertał swi pobliskujuczy topir. Na lycy joho snowygał się żal i smutok. Ej, topore, topore! Besiduwał, lubujuczy się bleskom. Ardżawity zaczynasz, marni ardżawijesz. Dawno siaty ne prychodyło, pit trymaty huculsku sławu. Czas by ty ciupnuty heł i hyn, rozweselyty huculsku duszu. Za szuchajskim życiom żal? Żwiduju. Żal! Preżal, iszczyk jedna czeremoszu hyn tychne tucha. A zaczniesz się skytaty, tołdy banujesz i banujesz bez kince. Czas by, gwariu, postawyty chyżu zo zachorodą. Chyżu? Szto za chyżu? Posidyłbym w niej daku zapakleszył. I machnuwszy ruką, stał poplantał się do seła. Myło kraczaty czarujuczoho weczera po horach. I ja pustył się w storonu, gdy piszła etelka. Preszoł jem hory i wstuplał w chabzynowu huszczawynu. I szczykiet zaczął jem proderaty prezniu, mygnął czerwony kyptar. Etelka iszła w moją stranu, ale taką iszczy ju nie wydził. Tremtiła, oczy mała błudny, hejby wstraszeny. Etelka, gwariu, szto z tobą? Wtuliła się w moi ramena i ozerała się w stronę huszczawyny.
1: To win, jednako win.
2: Kto win?
1: Nycz, nycz, prewydiło się mi, ta nic. tot sam za jedną ja prześliduję.
2: Totko trochę kochasz?
1: Nic, nie kochała jem.
0: Nemich jem ne złożyty na jej lyczku pociłunku.
1: Czom to ty lyczka tak stradajut?
0: Oddała się bezsylni, a jej pociłunok był za prawdy lubownej, choć spokojnej. Tot połomił, szto pałał odnej persze desy zaz. Nedoucho wpywał jem się krasom jej lycia. Etelka zaz zatremtiła. Wizrył jem się. Pred nami stojał mużczyna, rosły, postawny, w którym huculska hordist schodyła się z młodą mużnią świżystiu, siłą i krasą. Czorna boroda padała na szerokie grudy, za czeresą pobliskowało oróżia. Na pleczo mał za szmarenu dołchu rumuńsku burku. Ani na chwilu jem się nie sumniwał, takim na Czornohori lem dańko krecul mich byty.
1: Etelko,
0: promowył win molaczym hołosom. Oczymał zamraczeny i Etelka smotryła do tych ocz, hejby ne mogła się od nich oslebodyty. Ne wydził jem iszczy, żeby żena była tak owładena obczą syłą. Jednako to ta jej spolechliwist nie rodyła się z dajakoj świdomosty, nie wypływała z lubownoho poczucia, a z jako soho bez zastereżenoho piddaństwa. Wariat, złoba i zawyst objawlają się lemy jirkym uśmichom. I taki uśmich wydił jem na lycy krecula. Win raz iszczy, pizrywszy na Etelku, odwernął się i odyszał. Etelka ciłkom bezsylni spoczywała na moich rukach. Hejby w choryaczci poplitała, radyła niezrozumiłe słowa. Wieczór już pizny był, na Czornohoru siła potemria. Znał jem, że inakże nie distanu się z Etelką do seła, jak lem czeremoszą. Tak my zyszli z wercha nad Johoberich i one dołucha my nachodyli się w jednym z czołen. Etelka popała w nerwowe żuchrania. Wydził jem, że jej choriaczka się posyluje. Czołno nasze płynuło dołą czeremoszą. Byliśmy już blisko seła, koli poczuł jem na berezi ludzki hurk. W temriawi poznawał jem hur mu hucuił, poda jedny hołosy dochodyli ku nam. Od prosmykuju czoho, pisiacznoho świtła, bliskale medżenyma hładky to pirci. Na peredi hurmy mosia było zdohadaty krecula.
2: Gu berechowy prybywaj, taka nasza paribocka wola, a nic ta to pirciamy kosu diwoczu odobieme.
0: Tak pokrykuwał hołos z berecha. To hołos mi znany, szepitliwy. Nie znał jem, szto robyty, prybyty do berecha i oddaty się hurmi w ruky, cy płynuty dalsze. Riszył jem się na to drugie.
2: Nie prybywasz?
0: Powtarjał, kryczał hołos. Mołczał jem. Naraz pustył jem wesło. Topir szmarenej z berecha distał mia, zalała mia krow, wpał jem na dno czołna. Ucuła topir, nygda ne zawede, w sedi stane cile. Czuł jem, jak lyszajut mia syły. Krow ciurkała z mene, a predo mną snowy gale siatiny. Na ostatok oczy moi wkrył zmerk. Na dneska to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat myszkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Serdecznie witamy w programie, który nazwaliśmy Radio Czytalnia. Ołowną cilu naszej audycji jest propagowanie czytania w lemkiuskim języku. Dneska budeme wspominati Michała Dzięcio, lemkiuskiego pisatela, jaki pochodził z jednego z seł lemkiuskiej enklawy z okolic Korosna. Wrodził się Michał Dzięcio 19 lipca 1925 roku w seli Krasna, zwanym też Korostenką. Jego otec był witom tego seła, które wydało na świat wieloch znamenitych lemkiów, w tym Iwana Rusenku i Klaudyju Aleksowicz. W 1931 roku, kiedy Michał miał 6 roków, wmerła mu mama. Zakończył osnowną szkołę w rodnym seli, w jakim krótko uczytelował znamenity Iwan Rusenko. Choć stiahło go do nauki, musił pomagać nianiowi w gazdziłci i wywczyty się szewskiego fachu. Ale w selskich czytalniach i rusenkowi biblioteci mich zaznajomyty się z klasyką światowej literatury. Tołdy tiż zaczęły się rozwywaty jego etnograficzno-folklorystyczne zainteresowania. Zapisywał i zapamiętował wielu narodnych zwyczajów. W zapisanych wspominach o wielkim uczytelu Michał Dzięcio pisał tak. Rusenko był długi rok uczytelem w sąsiednim polskim seli Ludcza. Często w niedzielu przychodził do mnie do Krasnoj do swoich rodziców. Ja w selu był zachodyty do Rusenka, jak był doma. W niego była dost wielka biblioteka i ja pożyczał od niego różne ciekawe knyżki. Rusenko choćo pożyczał mi knyżkę, lem wymagał, żeby ja coś zapamiętował proczytane. Rusenko nauczył mnie trezwo smotryty na świt i różne sobycia w oświeci. Ja lubił smotryty się, jak Rusenko rysował i malował dekoracji dla różnych teatralnych przedstawień w naszej czytalni albo sąsiednich seł. Po wszystkich sąsiednich sełach, w czytalniach i narodnych domach były dekoracje malowane Rusenką. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego opowiadania Michała Dzięcio, za wdzięku kotromu perenesemy się w peredweselęczy czasy i dobry poczujemy klimat wielkich jarmaków.
6: Jak haraś konia pominął. Pisał niedawno Michał Kycej z Ropyci Ruskoj, jak na horlickim jarmarku handlary oszusty obdurili na koniach Petra Pyża z Ropyci i Wasyla Dykoho z Pstróżnoho. To mi przypomnęło, że gazdi z naszego seła iszczyny taką sztuku do tej wielkiej machinatory wtnuli. Żył w Korostenci gazda po nazwisku Senko. No, jak to wsiady bywat, mał prozwisko Haraś. I mał Haraś starego konia kasztana, który nie chciał już dobry tiahnuty. Jednego razu powiedział do swojego syna Michała. Trzeba by naszego kasztana prodaty, a młodszego konia w zamin kupyty. Może by ty się wybrał na jarmark do Berezowa? Może pizniejsze, tatu, bo teper jak raz je dobra, a kordoła robota na naszym tartaku i ja się nijak nie wyrwu. Odpowiada syn. Pizniejsze to już budę w pole robota, otec na to. Nie dywujte się, że Harasiu syn tartaku pilnował. Tak robiło duże ludy w naszym seli, bo tartak był wielki, parowy i fajny pieniądze tam się zarabiało. piszę Haraś i do naszego selskiego specjalisty od kony Iwana Kozaka. Prosi tego, żeby pojechał z nim na jarmark. Konia pomoczy wybraty. Ale Kozak ma u doma jakąś pilną robotę i nie zgodził się z Harasiem pojechaty. A fraz by was wszystkich zabrał. Nie jak na oczy człowiekowi pomoczy. A pojecham sam. Nie taka to aż sztuka konia wybraty. Ze złosty kryknął Haraś. Przyszedł dzień jarmarku. Haraś zaprział kasztana do woza i wio do Bryzowa. Na Torchowicy od razu otoczyli go handlary kinny. Kolesia dowidali, że Haraś chce kasztana prodaty, a młodszego konia kupyty, z miścia przystupili do torchu z nim. Aż to wy za to to stare szkapysko prosite. Ta dajte 90 zł. Ohoho, sztowy, didu, wasz kin się nadaje na to, żeby z niego skoru zderty. No to dajemy wam 45. Dołucho się torchowali, a w kińcy zapłatyli Harasiowi 70 zł. Zniali z kasztana homut i kantar i berut ho za sobą. Słuchajcie, didu, a jakoho wy chcecie drugiego konia kupyty? Cykaroho, cysywoho, a może takoj masty jak wasz kasztan? Zjudując handlary na odchodnym. To może by ty choć jakoj masty, aby tylko był młodszy i rozstąpić chodu do moho homuta. My wam takiego konia prowadzimy. Zaweli konia kasztana za torchowyciu. Obstrychli mu chwist i grybu korotko, tak jak to maje pitora dłoriczny żerebet. Szerst mu staranno wyczesali i pomastyli czymś tam, że się wybliskała jak na młodym koni. Zuby wyczystyli pilnikom i one z poczorniłych zrobili się biły. Na koniec wlali mu do horła z choriłki i sprali ho po nohach tak batohamy, że biedny kasztanysko naprawdę stał wirchaty jak żerebec. Przywodzi od toho żerebca do Harasia i powidają: posmotrite, my wam pidobrali takiego konia, jak wy chcieli. O, tato iszczy żerebec. Może i żerebec. No, tiahne jak zwir. Dawajte, zapriahnemy do woza i popróbujemy. Nakładają żerebcowy homut. Haraś widzi, że akurat pasuje. Zapriechają do woza i jak tylko jeden z handlary swysnął batom i kryknął wio, nowy kin zorwał się do galopu. A cięty kin, no to syła za neho hoczetę? Tot kin kosztuje 120 zł. To duże. Mi takiego drogiego konia nie trzeba. O, no to się chyba sami zapriachnete do woza i potiachnete do mnie. Drugiego młodego konia dneska na jarmarku nie kupite. Iż to wydumate. Prodali huncowaty Harasiowy jego własnego konia i wzięli za niego 100 zł. Idę Haraś zadowolony do mnie, bo kin zrywać się do galopu, jak tylko batił poczuje. Widno mu jeszcze z choriłka nie wywitriła. Przyjeżdżają w seło, a kin sam poperat na drogu do chałupy Harasiowej. O, jaki win mądry, niuchom czuje, de moja gazdiłka. Dywuje się Haraś. Paraska, a paraska wynę z świeczonej łody, trzeba nowego konia pokropyty. Kryczy Haraś z podwircia na swoją żenu. Paraska wychodzi z oświeczoną wodą w myśli, smotryt na nowego konia i kropyło wypada jej z róg. Szto ty, stary? Ty zwariował? Ty z oślip? Ta de to nowy kin? Ta nasz stary kasztan? Czoho tak desy obskubał? Harasiowy, jak obuch pochołowi to ty słowa. Win wypriechat konia, a kin sam idę na swoje miejsce w stajny. Cholera by wzięła tych żurbatiu handlariu, a to mnie obcyganyli, zastochał Haraś. Z toho czasu w nas w Krasni powidali, do człowieka, że to zrobił niewychidnu dla siebie wyminu, pominiał jest się jak Haraś konia. Czytała Olga Pełechacz.
3: Kiedy już powęło się po handluwaty i kupyty choć jakoho konia, to trzeba ho zaprowadzyty na tołoku. Posłuchajmy piśni ansamblu Lemkołyna, pidna hołołkom, powedu konyka.

0: Po wyseleniu na Ukrainę w 1945 roku Michał Dzindzio do jakiej czas żył w Tarnopilskiej oblasti. W 1948 roku pereselił się do Borysława na Lwiłszczyni. W 1957 roku Michał zakończył naftowe technikum w Drohobyczu. Pracował w naftowym promyśli. Opowiadania Michała Dzindzio mocno wpisują się w realność selskiego życia. Teper posłuchajmy jedno z takich opowiadań. Przyszła koza do woza.
1: Michał Dzindzio, przyszła koza do woza. Był kolysy w gorlickim powici przysiłok Dragosiu. Stojało tam 8 chysz. Przypisane one były do gromady ropycia Ruska. Choć przysiłok Dragosiu był bardzo mały, gazdowe z niego mały wielki hotar zemli. Duże ornoho pola, obszerny pastwiska i łuki koło riky, które nazywali się Zawoi. Przysiłok był widomy na Lemkołyni z toho, że ludzie tu często procesowali się z okolicznymi gazdami. Często można było poczuty, dragaszowiane z osudu nie wyłaziat. A wszystko proto, że naokoło przysiłka graniczyli pola ropyci ruskoj, małastowa, pantnoj, banyci, bortnoho, bodakił, pstróżnoho. Na medżach tych pil były postyjne nieporozumienia. A okrem toho dragaszowiane byli dobrymi gazdami. Zbierali niezły urodzaj żyta, wiłsa i bandurok. Chowali duże korow i owec. Mali dobry koni, którymi zimą wozili dereło z pańskiego lisa do Gorlic. Przez Dragosił była droga do Bortnoho i dali do Hir. Dragosił z dwóch stron opływa rika Tęcza, jaka litom przy wielkich zlewach wychodziła ze swoich beregiów. Zalewała sinokosy i orny pola, czym robiła niemałe szkody gazdam. Przez riku Tęczu nie było mosta i jak nie było wielkiej wody, firy pereizdżali jej w brit. Była położona lem dołcha łałka z belok dla piszych. Ale zlewy były często. Wielka woda zabierała łałku. Wtedy nie było żadnej możliwości perejty riku. Wtedy jednomu dragaszowianowi przytrafiła się wielka przychoda. Nazywał się Winłanio. Kolwin był jeszcze parybką, spodobało się mu szwarne, młode dziewcza z sąsiedniego seła. Dziewczatko to było bardzo wrodliwe, wesołe, ale bardzo nieprzystępne. Zaczął Łanio wieczorami chodzić do toho seła. Na wieczirkach z tym szwarnym dziewczatom często win tańczuje, ale nijak nie może się z nim dopeść duaty. Chocze ho odprowadzaty z wieczirok do mił, ale de tam, dziewcza wtycze od niego het. Pribuje Łanio różnymi sposobami przyjednaty swoj serce parasi. Tak zwali to dziewcza. To na jarmaku w gorlyciach do niej pitchodyt, to w nedilo koło cerkwy besiduje często z nią, lem wszystko na darmo. To gdy Łanio widuje się parybki u stoho seła, w jakim żyła paraska, cy ona maje da jakoho inczoho chłopcia. Nikoho ona nie maje, ona taka wielka paradnycia, że namy wszytkyma pohordżuje. Nikoho z nas nie chocze. A wy nie budete protył toho, jak ja budu do niej chodył? Ta chodź soj, kiłko choczesz. Szto nam po jej krasi? Jak ona nie chocze z namy besiduaty. I ty ciż jej nigda nie pociłujesz. Uż my jej znamy. A ja wam dokażu, że parasia bude moja i ja jej pociłuju. Powił Łanio. I jeszcze bilsze zaczął Łanio krutyty się koło parasi. Ale wse na darmo. Nie chocze chodziłka i uż. Cieł zimu protańczyła Łanio z parasią na wieczirkach, a sercia jej nie przychylił do sebe. Wreszcie z list poczęła opanowywaty Łania. Parybki śmiejali się z niego, że winnycz nie może poradyty z tą paradnycią. Łanio wse jeszcze chocze pokazaty przed parybkami, że nie mecze swił na witer. Jednoho razu, tańczujuczy z parasią, winne spodziłano, pociłował jej w lice przy wszystkich parybkach i dziewczatach. Parasia odskoczyła od Łania, jakby win jej oblał horiaczą wodą. A po tym, jak wyciągnę ruku, tak jak wlipy dłania w lice, jak ty śmijesz mnia ciułwaty, ja bilsze cię nie choczu znaty. Ani ne pitchod bilsze do nia blisko, kryczała ona. Oho, jaka korolewa, ty jeszcze sama prydesz do mene i budesz nia ciułwała, odpowił Łanio. Nikoli toho nie budę, chyba jak pisok na kameny wyrosnę, odrubała parasia. I trysnąwszy dwermi, piszła het z wecirok. Pryde iszczy koza do woza. krzyknął i na wzdoch in łanio. Z toho czasu one bilsze nie spotykali się nigdy, bo łanio z daleka omyjał parasiu, jaglem jej de uwidził. Proszła wesna i lito się zaczęło, a proroctwo łania nie spełniać się. Łanio ciłyma dniami kosył trawu koło riky, żeby zahuszyty z list i żal na parasiu. Win często perechodył przez riku na drugi berich i iszał do korczmy pyty z choriłku. A żeby nie chodyty daleko, aż do łałki, win koło swoich sinokosił pokłał w piłperek riki wielkie kameni, po jakich perechodył na drugą stronę. Teper łanio mał swój perechit przez riku. Koli woda zabierała łałku i nawet kameni wkrywała tak, że ich nie było widno, łanio z druczką wróci, perechodył po tych kameniach śmiło na drugi berich, koli lemchcił. Niestraszno mu było, że woda siachała mu po kolina, albo i wyższe. Jednego razu duże gazdyń piszło na jarmak do Gorlic. Z rana była harda pogoda, ale po południu nadyszła wielka buria. Raz po raz błyskała błyskałka i często hrmił hrim. Potem zorwała się straszna zlewa. Woda w tęczy podniosła się wysoko i pierwsza fala zorwała łałku. Na berezi zobrali się toty gazdyni, što wertale domił z jarmaku. Oni chodili koło riky i nie znali, jak distaty się na drugą stronę. Dekotry gazdyni płakali, bo bar schodzili, distaty się domił, zakla nadejde wieczer. Łanio jak raz wyszedł posmotryty, cy mu woda nie zabrała sino w kopach. Gazdyni poczali kryczaty do łania, żeby win dał znaty ich mużam, najprydut kinmy perewesty ich. Koli łanio pidyszał bliżej, to uwidził, że na drugim boci riky, medże gazdyniamy, je parasia. Aha, popała z mi ptaszko w ruky. Podumał sobie wanio, ale Anny wydune podaje, że się wciszył i tak odpowiada gazdyniam. To za daleko chodyty po waszych chłopił. Zresztą takiej wody i kinne perejde. Aż to robyty. Jak date każdam chorycz, to was wszytkie perenesu czerez wodu na drugi berich. Jak to? Powida, że tej wody kinne perejde. A ty z nami perejdesz? To już moja sprawa. Idź te wszytkie chory berechom, aż do toho miścia, gdzie ja budu do was czerez riku perechodył. Łanio piszął tiż chory berechom do toho miścia, gdzie byli kameni. Win wziął w ruky dobry druczok i namaciujuczy nim kameni, jak byli teper głęboko pod wodą, ostrożno polizł z wodu. Win stupił na pierwszy kamień i dali już, dotrymujuczy się odpowiedniego kroku, natrafiał na dalszy kameni. Na sredyni riki woda siachała mu prawie że do pojasa, ale łanio, mocno sperajuczy się druczką od dno riki, śmiło pereszał przez głęboką wodę na drugi berich. Gazdyni ze strachą smotryli na błania i nie mogli si wyobrazyty, jak to win ich budę perenosił. No, kotra z was najodważniejsza? Kotra chocze najskorsze domił? Zwiduje się łanio. Gazdyni pozerają na riku, gdzie z szumą perekoczuwali się brudny od gliny fali. To na to, jak z łania stikała woda i nie ruszają się z miścia. Aha, żałujete hrajcar na mohorycz. A ja mam się tu koło was perestudyty i zachoryty. Jak se takie skupy, to wertajte się do Gorlic, a ja pidu do mił. Powił łanio i chocze sam wodu perechodyty. To poczekaj łaniu, nam ne pieniazy żal dla tebe. Lem się boimy, że nas tu w tej wodzi potopysz. Powidat jedna z gazdyń. Ne bijte się, ne wtoplu ja was. I dwi morzu od razu nesty. A choćbym izda kotrą chpał do wody, ta i tak z nią wypłynu. Bom się nawczył dobry pławaty, jak jem służył w wojsku. Gazdyni uważno słuchają totu besidu, ale odwagi im to nie dodawat. Aż tu najstarsza babusia powidat. Ne zniałaniu, perszu. Jak nie wtopysz w tej tęczy, to nie wielka szkoda budę, bo ja już stara i dozniem się na świci na żyła. Łanio wziął babusiu na pleczy, jak to ludzie powidali, na kerkosza i ostrożno polizł w wodę. Trymajcie się niedobry rukami i nohami, żeby was nie zmyło z mene, nakazuje łanio. Babusi nie trzeba było dwa raz toho powtariaty. I choć ona powidała, że gotowa się w tęczy wtopyty, to jednak tak stysła łania rukami za szyju, że win aż się zdywował, gdzie się toj syły tiłko nabrało w starych kostystych rukach. Iduczy bars powoli, łanio pereniósł babusiu na drugi berich, zmoczywszy babusi nohy po kolina i kuściok spidnyci. W zohnutym łikci Babusia dobry trymała pleteny koszyk z solą, patyczkami i wsiakiem inczym kramą, co kupiła na jarmaku w Gorlicach. Wszystko to, słuchajcie, było perenesene razem z babusią na drugi bieg. Jak to uwidzili drugi gazdyni, już śmilsze hodili się na taki perechit na pleczach Łania. Łaniu powoli i ostrożno przenosił wszystkie gazdyni na drugą stronę riki. Nie obyszło się bez kryku i łysku, bo Łanio, co młodszy gazdyni i dziewczata, starał się jak najbliższe zmoczyć. Nareszcie na tym boci liszyła się ale jedna parasia. A czego się Łaniu nie wertasz po parasiu, zwidując się gazdyni? A ona mi zakazała blisko do sebe pitchodyty. To ja nie idę, odpowiada Łanio. Ta joj, Łanio, chyba ty nie znasz diłockich wybrykił. Preci jej nie liszysz samu na nic, na tamtej stronie riki. Idź, Łaniu, perenes parasiu, najrazem znamy do domiu, prosiad on. Jak parasia sama nie o to poprosyt, to może jej prenesu. Paraś, parasiu, popros Łania, najcia perenese, bo już blisko wieczór. To de się w taku poru podijesz. Kryczat gazdyni hołosno, żeby perekryczaty szum wody. Bidna parasia stojała za wodą, biła jak połotno. Już naprawdę zaczynało się zmerkaty. Skoro ciłkom stemnije, a ona ostane się samitna na berezi rozbuchanej riki. Ona bardzo bojała się nazad wertaty, prosyty się na niczlich, bo do najbliższego seła też było daleko. Ona dobrze pamiętała słowa, kotry powiła Waniowy, wtedy jak win jej przyludno pociłował. Przypomnęło się jej i toto, jak silno ona ho policy wdarzyła. Jakże teper ona bude prosyła ho o pomicz? Wszytki tam, na drugim boci, prosiadłania, żeby pereniu z jej, a ona sama niejak nie może, z osebe słowa wydobyty. W kińcy parasia hołosno rozpłakała się. Slezy ciurką potekli po lice. Ciła aż zatriasła się od płaczu. Serce jej zabyło się niespokojno w grudziach. A horło zdawluwał jakiś stysk i brakowało powietria dla dychania. Czego płaczesz? Treba Łania prosyty, a nie płakaty, chupa diłko! Kryczat do niej z tamtego bereha gazdyni. Łanio, choć gnił i obrazu zataił na parasiu, jednak, kole uwidził, jak ona hirko płacze, pożalił jej. Win kryknął do niej. No to jak, paraś? Chcesz, żeby ja cię prenosił przez wodę, czy nie chcesz? Parasia zmogła, ale hołową kiwnuty na zgodę. Wtedy Łanio pereszał do niej, wziął na swoje pleczy i tak powida, choć ja nie mam prawa byty blisko przy tobie, to teper musisz się dobry do mnie przytulety i obniaty nie rukami za szyju, bo jak ni, to wpadasz do wody. Już temno i możne wgadaty, desud to ty moi kamieni. Parasia, rada nie rada, obchopyła Łania silno swoimi rukami. Łania jakiś czas przysmotrywał się do wody, jakby odnajdował skryty tam kamieni. A potem ostrożno, coraz to głębsze, wchodził do wody. Kole już pereszał bilsze jak pił riki, raptom, czy to mu woda druczok piderwała, czy to winne potrafił nogą staty na kamień, dostrze polecił razem z parasią pit wodu, która się zamknęła nad ich głowami. Ale od razu one wypłynęły na werch, bo Łanio energiczno wdarjał nogami i rukami po wodzie. Na berezi wszytki hołosno zakryczali. A parasia w wielkim strachu jajknęła. Joj, Łaniu, ratuj nie! Woda nese ich w dił. Łanio grebesz to sył rukami i nohami, rwę się do berecha i do parasi powidat. Noż to cię ratowaty, i tak ty nie chcesz, a ja bez tebe życia nie mam. Lepsze budę, jak się tu oboje wtopimy. Z tymi słowami Łanio zanurjat się z parasią pit wodu, ale zaz wypływa na werch. Parasia jeszcze silniejsze jak to tkliszcz, wczepiła się Łania rukami i nohami. Ona prysyła swoją hołowę do hołowywania i kole fali wyszmaryli ich na werch, ciłuje ho. Łaniu, jak się wyratujemy z tej wody, to ja pidu za tebe, a ja nie chcę takiej żeny, żeby z musu za mnie wychodziła. Łaniu, ja nie z musu, ja i pierwsze cię lubiła, alem toho nie rozumiła. Nareszcie Łaniu dopłynął jakosy do berecha. Wchopił kriak, sztoris przy berezi, i powoli, razem z parasią, wyszedł z wody. Parasia, dali nieżywa, nie mertwa, trzymać się rukami za Łania. Co my z nią robimy? Raz mi powiedział, żebym blisko do niej nie podchodził, to za sama nie może się ze mną nijak rozłuczyty. Powiedział Łaniu do gazdyń. A co się wam rozłuczaty? Żeń się, Łaniu, z nią i już. Wszystkie my czuli, jak parasia kryczała, że cię lubię. powidajut gazdyni dołania, a do parasi dodajut. Preci lubisz go paraś. No, chyba nie prawda? Parasia nic na to nie odpowidat, lem tycho płacze. Już sama nie znajesz czoho. Cy zo żalu, że persze była taka głupa, cy może z radosty, że aż dopiero tam w wodzi zrozumiła, że ona i persze łania lubyła. Lem nie chciła się nawet sobie o tym pryznaty. Nie wsekała mutna woda prynosyć szkodu. Czytał Kyprian Rutkowski.
0: Zapraszamy na śpiwanku, a tam dołom.

0: Michał Dzindzio, zaczął pisać jeszcze na Lemkołyni. Pisał wersze i zapisywał folklor. Swoją twórczość prodążał i rozwijał w lemkiłskim środowisku Borysława. Zapisał paru dziesiątków narodnych lemkiłskich piseń. Na osnowie zebranych materiałów opracował zbirkę w rozdzielu na Wesilu, Lemkiłskie Chrystyny, Lemkiłskie Weczirki. Ale najbardziej interesujące są jego autorskie, choć w jednej mierze oparte na faktach z życia, opowiadania, anegdotycznego charakteru, wspominy i śmiechowynki. Zapraszamy do wysłuchania krótkiego, żartobliwego opowiadania.
1: Michał Dzindzio, jechomuś tak kazali, śmiechowynka. W jednego gazdy bohacza służył najmedwaniu. Robił ciężko, a żył płanno, bo gazda był skupy i zachłanny. Raz w niedzielu powitał gazda do wania. Pożen koroły pidli z pasty, a ja pidu do cerkwy. Po południe wertat wanio z korołami z pola, a gazda z cerkwy. No, co tam jechomuś na kazaniu powidali? Świduje się wanio gazdy. A to powidali. Dneska pist, zaran pist, pozarany pist i ciły tyżden pist, odpowiada gazda. O, to duże złe, budete mnie ciły tyżden pistnym idłom moryty, z żalą powił wanio. Nic nie zrobisz, proty jechomościa nie poprzesz. Ist wanio pistną kapustu z komperiamy. Jak doczekał się na koniec niedzieli, powita do gazdy. Jeden raz wy idte koroły pasty, a ja pidu do cerkwy. Jak wernął po południe domiu, gazda zwiduje się wania. No to powidaj, co tam na kazaniu jechomość kazali? A to kazali. Dneska świato, zaran świato, pozarany świato i tak ciły tyżden bude świato. Jechomość nie kazali nic robity, lem po światocznomu isty. Czytała Natalia Połechacz.
0: Teper chcemy zaprosić do wysłuchania jeszcze jednej śpiewanki. Na to raz zaśpiewajt i zahrajut kolbusiłskie hudacy.

0: Michał Dzindzio wmarł w 68 roku życia 8 sierpnia 1993 roku w Borysławie na Ukrainie, gdzie został pochoronany. Liszył po sobie wielkie czysło tworił. Zapisił w większości opublikowanych na lemkiwskiej stronie ukraińskiego tużdennika Nasze Słowo. Wysłuchajmy jeszcze jednego opowiadania, opisującego wyprawu na jarmak kumił Sztefana i Iwana.
1: Kumił Mogorycz. Sztefanowy, gasi z naszego seła Korostenki, trzeba było na jarmarku kupyty konia. A że sam win nie znał się dobry na koniach, to zaprosił syna pomić swojego kuma Iwana Kozaka. Specjalistu od kony, że znał nelem dobry koni wyberaty, ale nawet liczyty. Jak jechali na jarmark do Korosna, to Sztefan tak powiedział do swojego kuma.
2: Kumy, prysiestwo Boże, jak mi wybery ty fajnego konia, to wam wstawlu mohorycz, piat, pokuił, piwa i flaszku araku.
3: Nic się nie trapte, kumy. Ja wam wyberu takiego konia, że będę wartało stawyty tato nylem flaszku araku, a nawet sztu najlepszego koniaku.
2: Postawlu wam koniaku, kumy.
1: Przyjeżdżają one na targowyciu do Korosna, a tam koni wydymo nie wydymo. I chnidych, i karych, i bułanych, i kasztanił, aż w oczach riabyt. Handlare oszusty, koniam zuby popić czyszczale, choriłkom ich ponapojowale, żeby się im młodo oczy bryszczale i nohamy lipsze wirgale. Wnet poznale w Sztefanie kupciana konia. Każdy ho ciachnę w swoją stronę, pokazuje i zachwaliuje swojego konia. Biedny Sztefan, jak to baran w Biblii, nyczne od liczny dobroho konia, od niedobroho, a staroho od młodoho. A kumiwan, jak to ta ryba w wodzie, pławać się w tym kińskim morzu. Jednego konia po chybeti ruką potiachnę, drugo za nohu szarpnę, trzeciemu zumby poobzerat, a na czwartego lem tak zozadu i speredu zirknę, już mu cinu i ochowik znaje. Za pił chodyny wybrał Sztefanowy trilicznoho, karoho konia, jak żwira. Zapłatyli nie tak już doroho, bo kupili nie w handlariu, a w jakiesoho gazdy. Handlary jeszcze z rana mali toho konia na oczy i dołcho torchowali ho, żeby potem pereprodaty komu i zarobyty na nim. Jak uwidzieli, że Iwan Kozak wytorchował to tucinu, to kin wartat, to aż zubamy zaskrychotili zo złosty na neho. Iwana podjachnuli inszy nasze gazdowe koni wyberaty, a bardzo zadowolony Sztefan przywiązał kuplenoho konia do swojego woza, poprosił susida, żeby mu ho przypilnował, a sam piszą do sklepił dasz to kupyty. Zachodzi do szynki i świduje się, kilko kosztuje flaszka koniaku. Jak mu odpowiedzieli, że dwa razy pilsze jak choriuka, zrobiło się żal Sztefanowy pieniazy na koniak. Wino byżą wszystkie szynki i naszą try, w jakich nie było koniaku. Wede kuma do tych szynkił, a tam powidają.
2: Koniaku neje!
1: Tak w pierwszym, tak i w drugim, a jak podchodzili do trzeciego, powidają Sztefan do kuma.
2: Duże by ja rad was kumę koniaką poczastować. No same wydyte, że ho nigdy nie możesz dostaty. Jak i tu nie budę, to się chyba napijemy z choriłki i pywa. Daj te flaszku koniaku.
1: Mówił Sztefan w trzecim szynku. No to stało się neperewydżene. Szynkar poznał Sztefana i jak ne warknę. Ja ty już raz powidał, portaku, że w mene koniaku neje. Sztefan nam oczami zaklipkał i poczerwenił jak burak, a kum Iwan powił z pokorą i żalą.
3: Oto tak, kumę? Kumę, ja się z was toho nie spodziewał. No to z temi siami piękniej odwdzięczyli. Ty jak wy chcieli mnie poczastłaty, tak i mi trzeba było wam konia wyberaty.
1: Czytali Olha, Melania
3: i Natalia Pełechacz.
0: Pomału przybliżamy się do kińcia naszej audycji. Pokla się z wami popraszczamy. Zapraszamy na wiązanku lemkiwskich śpiwanok ansamblu Łastiłoczka.

0: Poczujete ten program z archiwum Radialem FM.
1: Michail Bulgakov o bláhach alkoholizmu.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Persze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

jeszcze radny suzeran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polko leci. Lem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Chciałbym dnes zaprosić was do posłuchania muzyki, która zove się Sevdah. Nazwa zvuči dvipčo. Ale jak się zaraz wkaże, muzyka bude dost nam bliska, a słowa tych śpiewanok w miru zrozumiły. No to zaczynamy. Chyba od najkraszczoj śpiewanki świta. Oczywiedno po tych naszych lemkiwskich.

Ota śpiwanka pod nagłówką Jovano, Jovanky to chyba najkraszcza i najbardziej znana makedońska melodia. Ale w dneska budeme słuchaty sevdalinok, nazywanych ciż sevdach w skoroczeniu. To jest bośniackoj narodowoj muzyki.

Slovo sevda pochodit pravdopodibni z tureckoho jazyka i oznaczat lubał. Sevdalinka jest to typowa dla Bośni muzyka. Wielkie wlijania na współczesną podobu muzyki, którą nazywamy sevdalinkami, mała kultura orient.

Chambers ważną rolę w muzyce. Sevdach mają tekst. To są najczęściejsze, proste i krótko werszowane twory, zbudowane od 4 do 8 wersji. Szybkie wersy mają to samo. Dołgist.

Sevdalinka jest lirycznym, muzycznym rodom. Czas to opisuje nieszczęśliwą lubą i skupiać się na nieprzyjemnych odczuciach, takich jak ból czy straceny nadziei. Ale bywają też sevdalinki, które opowiadają o szczęśliwej lubowy. Często z miastą sevdalinok bywa też lubą do wytczystej zemli, do rodzinnego miasta. Це села, jak też opisy bośniackich gir i rik.

XIX stoliciu i na początku 20. Liryczna poezja bośniacka mała swój pik popularności. Przyczyniło się do tego trzech poetów: Aleksa Szantic, Safet Bek Baszagic i Musa Ciazim Ciatic, których twory były lublene, brez narid i rado śpiewane. Twory toto były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenia. Jeden z największych

niemieckich, Heinrich Heine, przyczynił się do powstania jednej z najkraszczych sewdalinok. Tot niemiecki poeta, który był zalubleny w bośniackiej kulturze, napisał twir Asra, który wnet był przetłumaczony na bośniacki język.

pseudolink, nocki to rit muzyczny, który jest narodową muzyką Bośni i Hercegowiny, jest dziś popularny w ciłej bywszej derżawi Jugosławii, osobliwo w Serbii, Czornohori i Makedonii.

choć jej korzenia sięgają dominacji turków osmańskich na Bałkańskim półostrowie. Twórcy tej muzyki najczęściej nie są znani. Muzyczne teoretyki opisują, że Sevdalinka charakteryzuje się zwolnionym, umiarkowanym rytmem i tempem, bogatą harmonią, która pozostawia w słuchaczu uczucia melancholii. Śpiewanki w tym stylu są starannie opracowane, przepełnione uczuciami i śpiewane tradycyjnie z pasją i ochotą.

podczas ciszcze sewdalinkę śpiewają chłopy. W starych tradycyjnych wykonaniach nie używano żadnych instrumentów. Od tale to dopraciowania harmonii. Ale współczesne interpretacje wykorzystują małą orkiestrę, w której skład wchodzi akordeon, huszli, gitary i inne smykowe instrumenty. Bardzo często ciż flet albo klarnet.

Jedni jest teoretycznych opracowań na temu powstania toho muzycznego rodu. Jak sme powili, początkowo se w dalinkę były perekazowany lem za posrednictwem ustnego perekazu. Aż w 19. stoliciu rozpoczęło się katalogowanie tych śpiewanek. W 1893 roku czeski muzykolog Ludwik Kuba spisał melodii ponad 1000 sevdalinok, a mieszkał lem 4 miesiaci w Bośni. Niektórzy muzykologowe twierdzą, że bardzo podobny rytm muzyczny z innej krajowy, dla kotroho słowem klucz jest ciż saudadź, to jest smutok, tuha, niedostatok, jest pokrewnym rodom sevdalinok.

Trzeba by było wspomnieć jeszcze o tradycyjnym instrumentarium, które wykorzystuje się w bośniackiej muzyce. Najstarszym i najważniejszym instrumentem przy akompaniamencie, którego śpiewano se w dalinkę, jest saz. Słowo saz pochodzi podobno też z perskiego języka i oznacza ruru. Instrument to trafił do Bośni w 15. stuleciu, oczywidno za pośrednictwem Turkiu. Saz to jest instrument strunowy, czyslit od 6 do 16 strun, ale w Bośni najczęściej znane były sazy, które mali 8, 10 albo 12 strun. Saz najczęściej wypereżał śpiew, wygrywający melodię, która wprowadzała słuchacza w sam muzyczny twir. Innym ważnym instrumentem jest szargija. Wygladom przypomina saz, ale ma je krótszy gryf. I saz, i szargija są tradycyjnymi instrumentami.

tradycyjna sewdalinka była bardzo melodyjna i stanowiła pole do improwizacji dla śpiewaka. Trzeba by było dać to wspomnuty ciż o najważniejszych śpiewakach, które wykonywali sewdalink. Ja może wspomnę i dam przykłady twórczosty trzech śpiewaków. Pierwsza będzie śpiewała Beba Selimowicz. Drugi zaprezentuje się nam Himzo Polowina, który już wcześniej jeszcze nam śpiewał. A trzeci to Safet Isowicz.

2003 roku z inicjatywy śpiewaka Omera Pobricia stworzony został Instytut Sevdacha. Jest to fundacja, której celem jest gromadzenie zapisów i nutowych, i audio wszystkich znanych sevdalinok, jak też filmowych materiałów poświęconych artystom, którzy wykonują ten rit muzyczny. Swoją główną siedzibę fundacja ma w niewielkim miasteczku Wysoko. Instytut zbiera wszystkie publikacje na temu sevdalinok i instrumenty, z pomocą których można wykonywać tot rit muzyczny. Trzeba dodać, że co roku w Sarajewie organizowany jest Baszczaryjskie Noci, kiedy wykonuje się właśnie sevdalinka.

koniec naszego programu chciałbym zaprosić was na koncert śpiewaczki Sevdah najmłodszego pokolenia. Nazywa się ona Amira Medunianin. Urodziła się w Sarajewie. Pierwszy sevdalinkę czuła od swojej mamy. Znała, że i ona w przyszłości będzie śpiewała właśnie to te śpiewanki. Pierwsze jej nagrania można poczuć na albumie Iszczyny jej, ale zgadanego już ansamblu Mostar Sevdah Reunion. Album ma na głowok Sekretna Brama, swój pierwszy debiutancki. Album nagrywa ona w 2005 roku. Album zove się Rosa. W 2009 roku Amira wydaje swój drugi album pod nagłówką Live. Album jest nagrany w czasie koncertu w Bośniackim Kulturnym Centrum w Sarajewie w czasie Jazz Festa Sarajevo 2008. A w 2010 roku objawił się jej najnilszy album, który ma je na głowok Zumra. Tot album nagrała ona ze znanym akordionistą Merimom Kluczo. Album przedstawia innowacyjny przystęp do muzycznej tradycji Bośni, Hercegowiny, ale i Serbii i Makedonii. Spaja dźwięk harmonii do zaaranżowanych na nowo tradycyjnych melodii i wersów bośniackich. Zapraszam was do wysłuchania trzech tworzył z tej właśnie płatni. A ja się z wami dneska już praszczam. Zapraszam za tydzień.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

pod prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

historii naszej historii. Dzień ty ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Cy pora, pora. Cy to smerć, smerć. Cy stop, nie ruszymy. Cy Boże chrań. Jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty. Śpiewaj! To tolem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kowina jedna, lem.